Uwagę, blasto, fajna, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa, uwagę, blasto, mezosa,